0: 6. Mienšinou po 6. je tu smój. Matej a Jakub, dobranje Matejo.
1: Dobranje Jakubja.
0: A je sa veselimo i konc tydźenja smimo zajić, a to tyž s tyšto rjanymi temami, dźensa rano našim wustowanju, no?
1: No wiezo, kajž kujždo ranje. Prenje prašenje, kotre so staji, što maja piske, co sernjany a ružant z Romano? No haj šitke, ci wieski su s pomocu spichowania při tym, nešto za wiesnu z Romanosć na nohi stajić. Wočo dokwanje, dže na Matej Gizwok dźensa rozprawia. Dale poriči mój Jakubie raz trošku o dźensnišim julijskim mudaču Ulatka.
0: Hej, Rade.
1: Ty si moderator epizody, a to byš žako nedom po wusowaniu dodrežane, no? Dybko nie 12 MDR Televizija, serbski magazin Wusowa, a potom podamy so z Dungdakom dženca do budyskoho Wielbika, varimy s Tomášom je hesło, kajš nedob vomiu, a wiesa ma Jan Reo, tež dženca za so športowe pokivy konca tydzenia za nas, za nikak dżesač mienšinu zoniče, dżeso dy, kak športuje.
0: Matejo, do Wielbika na obed, he? To tam možno tebe po usłaniu uspytać.
1: Oj, a ladać to dundak na wari.
0: Cyle prawie, a teraz raz w obdać. Ach, to budże rjane wulkotne konc tydzenia. You are beautiful. To budże rjenie spiewa tej James Blunt. Ty se przełsza krasne. Nasz luby konc tydzenio, bo sam po sześćdziesiąt.

James Blunt. Dwaja posta, letny jędrzeczan, wulkotny wuswun ma 6 godzin jednadzieje, a jestem za juriat hudźnych kłoszczenko, hać dosadę mich, kisz mezdrujem te sztuty wumiocy dale wuda spełnia. Hudźnice eski sneoki! Blaki, blaki.

maš nedomlušt na dovol krótko. Do bedl k nasedom je Bonchance, Eddie, spiewa Zuvi, Morcherol, ja ne wiem, hač to prawie uprawił, moja francuszczyna je grałoczyła. Czera bichu oni tu soszczom, weż prywiny mieszcze, koparja Dynamo Dreżany z testowej rób, przeciwo wyszemu ligisty Budysa Budyszyn, haj, przetwiacacz, citysac, przyledowa remi, jeso rana, wynkec, mynkec wódce, z nula sztyrnacze. Za Dynamo Dreżany rozsudziło. Maj, to by tuż to rotów tam padnęli, koparjo profiojo Dynamo, su tyś potom jeszcze trikowe zignirowali, a tuż to rianych dożywieniu wobradzili hoszczom, wasze młodym hoszczom, kiż su se dojeli do Budyszina, a wasze su pokazali też na wasze tu akciju, szako możachu se hoszczo losy kupić, a se wudobyć od profiu zignirowane triko, wunosz gdaria swojby byłszeho rajaria Budysy, kotryż by zajszły tydzień przy kitesurfowaniu na Rujanach zniezbożił, a zemrył jeho sydnaczletny syn raje dale za Budysu, a tuż su czera mieli wosebitu akciju, co tyś jeho poczeszcza a podpieraja swójbnych a szitkich kocisz so von jeho pracuja a starostcza. Przecież chodzi piatna, czy jeszcze je chyba knuweho, na co możemy so weselić na naszych hornio-wóżyckich rajniszczach. Jan Rea nam to do nam rozprawia, ma sportowe pokiwy sprzyjotowane za nas w serbskim rozwosu.

0: WDR Sachsa, serbski rozwóz. Sport.
1: Z Janom Reorjom.
2: Drugi zjazkowy koparski ligist Dynamo Drježdżany testuje dźensa w Nowym Mieście na Čprewiju, a to przeciwo okreznemu wyższemu ligisty LSV Nowe Miesto. Sudnik Oskar Lempel zawizda przyjotowansku koparsku ru na tamniejszym wonem trawniku na po dwiemaj. Pondźelu raje so w koniecach zatkula beachvolleyball. Sportowe cyłki, w kotrych dobi stajnie jedna holca soborać, zatkaja so na po šesćich. Je to miestem štvrta stacija, kotruž modži rozvosownicy radia zatkule převedu. Dźensa za tydźeń steji w regionalnej sportowej protečce tradicionelny Captain's Cup na beachvolleyballnišćo maj we Worklecach. Sobotu 1. julija wubědžuja so mužace dwójki a njedźelu 12. julija měšane štvortki. Na wobjemaj dňomaj raje so od rania dźěwěćich. Po wubědžowanju maj nimskich dumporowych mištostwów DDM w Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde Sreč Junija przewidzie so dalsze wurysanje jutze za tydźeń w baćonju pola Donatec.

0: Mawe wurjesk.
1: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
2: Dobra dzień. Najo leto szotiske jest o 6 godzinów zapozdzi, a mój mąż Torsten. Tun tam. Tun kiesz ma czeże z runowahu. Tun jest i we mierze czasu, we te bary tam prytku jedne piwo po drugim skazał, a w usled nitko widzicie, że da dobił ja czynsz. Proszę, pomajcie mi.
1: Mnie czoło to tam zade? Kiesz tam tak wokoło szczoka?
2: Hej. Hej, to je kuša raste samsne, když je von vopite, potom von ščouka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mohl?
2: No hej, ja so prašam, hač svojo Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posuđovač. Najprve by von dobel přestač ščoukač.
0: No, dobra ideja. Rijane, dovolj čas přijemoj. Z Matejom a zawyższe tyś cywy serbski rozwoz szako może czy z jucy naposkać naszą słuchoru. Możu wam pomacz.

0: Za wólbę wjesnanosty gminy Nebelčice maja jednoho kandidata. Je to 46-letny samostatny cichikrejerski mištar Tomasz Klar z Miłočic, kotryž bu čera wot gminského wólbneho wubjorka wopručeny. Njestronski kandidat běhač do septembra 2024 čłon gminskeje rady a zastupovacy wjesnanosta. Dokelž žani stronje nepřisłuša, dobješe za svoju kandidaturu znajmjeńša 20 podpěranskich podpismov zapodać. Wólby Nebelčanskeho wjesnanosty wotmeja so 6. septembra, aktualneho wjesnanostu Andreja Bulanka 1. augusta z zastojnstwa uwjazaja. W budyskej sprawieniu kupieli płacza wotnitka nowe prawidła. Dzieci hać do 9 lat smiedza kupiel jenoż z dorosczenym opytać. Wot 10 lat je puanske znamieszko brązy trybne, wot 14 lat przydatnie w upokaz. Pozadk za zmienu domjaceho a kupanskeho poriada su přiběracy konflikty, kajštejš wospět strašne situacije přes pobrachovace dolat staršiju abo špatne puanske kmanosće. Znova zavedže so tarif za hosči, kociš jenož dopunja pšindu, dotalny popunniši tarif hižo nje poskiča. A to běše naše džencniše povješće, kiš namakače tež na našej internetnej stronje a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Hoj rano zaha, jako jes wunčko skadžavo, smo Jakub a ja je išče vuladavoj, ale mjestem dominuja mročele nebio, a tak dženca tež vostanje, přitom pak zveča tež dale sucho, hakle večo mova so s blakami podešćovač, došo při temperaturach zlohka vyše 20 stopňov, juce při podobnych temperaturach dale pomročeno, votranjač do připonja s dalšimi spadkami.
2: Krótko a słodko na drach je wszystko swobodne. Wyskaczu, żony nie mam. Za was poskitku tuż dobrą, a wiesz tu jezbu pekary na dziewoto dowola. Gdzież kuli chcecie.
1: Serbski rozwóz.
2: Rady przed co sobą zapiknąć, to wiesz, że to są stany, nic nie noż na drodze, ale też popuczu. Aj, we Łużycy, co je nowego? Serbski rozwóz. Was rady informuje, 4 mężczyny ponad po 7, a k tomu jeszcze dobra serbska huczba. Józefina Brecznadarec nam zaspiewa.

A to smo ne prajo, zo nimamy zža za was žane błyskače. Nie, to je se svirne připosłucho myslio. Ja skrótka zazvonju do budyšida a dam dorady, zo nech prošu číki špekary smala na to, keď buja zo sida tyž rano so vyhýžo drohe fota. Błyskač se menujce v Zejcach na smir budyšin, ze smira pančice na smir budyšin, tam se daja drohe fota potakým. Jeli macie dalsze nowinki, zdzielcie nam je radę, ta radę też przez chatofunkcję naszej damotnej app MDR Serbia.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers Can't Stop, legendarna skupina tu serbskim rozmosu z 6 hodzin, 1 až 40 je. Jensanit zapas čornjo vůžiski televizijny magazin Vulatko z dybkom 12, MDR Televizii. Dniowa ladania karity przy krawatowym puczu we Woklecach. Woswieczy Jensa swoje 5-letnie wobstacze, a to w odpoponiu Sztyrioch tam zahudzi, a zapiska dujarska kapała horiany. No a wieczor 7 ich przydruży so spełny kwartet po Sztyrioch ze zjawnej probu, a w odczyny deremeczy je też postarane kajs zdzieda. Dale so dźensa tež v Kruščicach svedči menuce svedžen zážnych neplo na veselic statoku. Dźensa popodňu dvima je tam start, skakanski rocu natvarili, šlake dobre kuski dauja k večeri a k vobedu, seda potom večer tež hudžba, kruščanske muzikanča menuce zahudža. Hejsovač, možete konc tydzina tež nowej wiesce tam maja, wiesny svedzień, čerasu hižo party, svedčili, dženca potom dvimaj daledže, zdak menowany klub olimpiadu štyroch potom ze dźičacym svedzieniom a vosmich so zaswa hejsuje. Jutze rano, rańče piuko, čerodla nic, napo jedna či štel wutrobne witani, přizakne so potom svojbne popodnio wot cioch a končny program maja tež přijotowane. Kulturna zaroda Budyšinje vás dženca večer zaso vita a to od napu 8. Tunkruč zaraje vám tam lila despojik z trio na zarodže před SLA, a tam reka tema chanson Zetka Jazz.

0: Krótko po cibidlki nasadomje a nětko dževo cyle wulku lubosć. Ve zwěrencu menujcy, no widzisz. Dybkone klicznym prozinam poskici menujcy.
1: Żydem.
0: Zwěrečli pak zorecu vosebitu perspektivu. Kajka je lubosć nie zwěratami. Na žortne a zajmowe właśnie, was od flirtowania hacz k porody dorosta a swojbnych strukturu po zwierecznym switche wedu a wam wosebitu lubosć rozkwadu. Wiedzenia pod titulom Wild Love Stories Zoryskim Zwierecznym Parku możemy wam doporučić wosebite poskitki damotny a tak rec dniostkim tykecze sobu podla, tuż jeli macie lość a pytacie jeszcze inspiracju za prózniny, to może wam doporučić Zwieręczny Park Zorycu Wild Love Stories.

0: 10. Mänchino dosede Michel, a netko si raz przedstajmy. Smy na litaniszczu tu kniži hołka to, kaja dołanic su połni napjatosće, a dyż potom litadło, kajż planowane nie statuje. Była ja dzieci niemierny, abo samo cyle zubia, co cyle zubia, abo tykietje na popaczny cil wustajny, abo kwasty na raczkach, a tak dale, a tak dale. Haj tam je dobra rada praszana, a tyż zwotohutna, tola sztu może to pomhać. Snano, sobudziwacze recepcji, tajki kajś nasz Krzysztof, wony rek słuchory, haj proszu, jak może wam pomhać. Wun ma z tym, a tamnym turystom kitro rucy, a tyż w uszy pony dziwa, no sztu, co tam przy jego recepcji tak leśitko przyzjewi. Na przykład, tulejuje, tu nie klęknies, no, a proszę.
1: Przychodne proszę, jak może wam pomhać?
2: Ale poszkaj, no, ja tą let na kupu Ibiza. Ale tu nie wyprodzisz mornie, nie?
1: Wokomik, ja to próbuję. Hej, to je mi że.
2: Zaplacane? No, ale ja to dobrze dolejuce przypomnił. Na kwasu swoje jest otrę piskać.
1: To je mi jara, że. Woprawdzie. Wasz lid jest mornie, nie? A co naruna tu nesty, ale przychodne lecz budże po plane jutce popodniu.
2: Jutce popodniu, hakle?
1: Haj, tak tu stej.
0: Aj, Krzysztofu, jeszcze jedny dzień zdała się z czasami, kajż szpatny sun. Naszej nowej słuchory w obdziewanie teksta a reżiju przełzała je Madlenka Szoczic. Zakład za to pak by powiedanczko Jana Bokusza.
3: Započała ja to poprom z tym, że jsem ja był w Dolu, w Neaplu a na tym dniu, jako jsem so tak zwrócił do Łużice, jsem relatywnie zajął na litaniszczu był a dokaż by tu litakle Boże wieczor jsem dość czasu miał a haj w takich haj w komikach, gdyż jenom ma czas a skrywał studio, potem po mnie przecież tak dostanu najwac inspiracji, albo jsem haj najbolej kreatywny a na takim litaniszczu, kajż by to tedom w Neaplu suwizo do Dość ludzi a wszelakich charakterów, a runy takie są oni tam byli, więc ja jsem się nieco tu albo tam przybasnił, jsem ja i spytał do mojej stałizny tak rzecz zapleść, to ryka taka jeszcze ta stałizna na końcu napisana, wiele z tych charakterów są tam na litaniszczu byli, albo ja jsem ich widział, a spytał to niekak integrować.
0: Praj autor naszej słuchory, kak, haj proszę, jak może wam pomóc Jan Bogusz, jutrze słyszycie tak rzecz prawusywanie premieru serbskim rozwosu, a możecie się słuchoru potem radę sobie do dołala zać przez naszą damotną app, albo ARD Sounds.

0: Křesćan alias James Mück. Mönk koło złotych czasów, a za szulorju a wuczorju sa tež złoty czas započinał prózdniny.
1: Nabożne słowo.
0: Ma peć męczino dosedemich Katka Bajerowa z Pančic-Gukowa.
2: Skunčnje su prózdniny. Tute wieselo, pak jesi tiž nikotre szkuli rozžonowanje w bistwani abo szuli žadavo. Prašamy so, ty widzimy so zaso? Budzi naše przeczestwo w obstać? Šitko ma swój czas, a je jonu nimo. Nadziamy so, zo to nowe, to przedkadzace przetrychi. Tola, što je, gdyż smy na kunc swojeho żywienia dojśli, z doskoncznym rozżonowaniom. Čaka tyž potom nieśto nowe, hiśče lepše na nas? W Biblii čitamy, zo môže wiecznosć wšitko, štož sme na zemi doživili přetrychić. Tola jenož, gdy sme s časom počak Jezusi nawjazali. Jezus praji, ja sem zdroa stače a živinje, štož do mnie vieri, budže živy, tež, gdyž je vumrev. Přečestvo k Jezusi wiecznie dzierži a je kluč do krásneho přichoda. Pošče svoj přichod do Božej ruku. Potom nie trzeba cię so wonion starościć.
0: Dobraj Katka Bajerowa z Pančic-Gukowa na doku a zamówitości tamniejszeje farskie wikarie.

tež to je wulka lubosć. Němcy a Kopańca sydom mjeńšinu posedemiche. A ja to nevím, kak še v pondželu večo z rěšenjem němskeho národneho mustva před obrazou cestčejovali, ale zavěšče, to je što přidodovarjam vútroba, hač doši je biwa je, to je šok při takých vulko zaradovanjach vo sebe v športe aj s vašňom, to zvěšči napríklad studia z leta 2014 medicínskej fakulty univerzity v Mainzu biju tedyšich svetových mištostvov 2014 to by sú zličili, keľko pacientov sú tutym času viace v koroniach naličili alebo do korone vozili a v obchodze ličba pacientov, kýž sú infarkt vútroby počerpeli. Tuta ličba je stupała. Pono tomu pak nie są viace ludzi na infarkt wutroby zemryli, jenoż na jednym dniu by viace zemrytych infarktu dla, a to by finalnie rie niemskie, przeciwo argentyńskie, gdzie się Mario Götze podleśeniu rozsudne rotacyliu, tam, runy tam je nadprzeryzny wiele ludzi na infarkcie wutrobe zemriło. Nadziomne nie je tylko ludzi cylenie jednatku pundzielu noce widziało riziko, co przez niemskie mustwo swarimy, a nie tylko z najmniejsza pola nule z najmniejsza, to re tak rec dere, zo i niemska też won, dere za naszą wutrobu. Dobre ranie, przyjemy. Maty a Jakub z Budyszina.

0: Što maja pěskecy, sernjany a rožant zromadneho. No a šitke ciweski su s pomocu spěchowania při tym něšto noweho za wjesnu zromadnosć na noj stajć. Maty G-Spok nam projekty zwiesko przedstaji.
1: Najwiecze twaniszczo maja we pěskecach při sportniszczu. Tamniši towarstwo dom, so jižo 5 lit, krok po kroku porenči, kajž čłon wjesno towarstwa Fabian Koring powieda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitarnym traktom, potom smo elektriski rum ponovili, potom našu wujku žolu a netkole mamy wunkonu fasadu a finale je prede wujko zakoda. Mamy jeszcze jednu cyszku, gdyż możemy zaso za cici ludzi jacne szto poskicić.
1: Dotaj su we pieskecach z pomocy towarstwa Honio Wuziska Hola a Haty 80 tysiąc euro spiechowania dostali. A dość pomocnych ruku we pieskecach też maja, tak Fabian Koring.
2: My mamy 70 sobuczłonów naszym sportom towarstwie, a myśmy te jara hordzi na nich, a wieso i za tutaj przeco zaso czas namakaja, a nam upome, a mianujcy z wujkimi firmami nie możemy to zapłacić, te 20 tysiąc za każdy projekt dosaja runy tak za material, a ta cała praca, ta wieso na ramenach naszych sobuczłonów so rozszeri.
1: A z Pieskec dale do Sernjan. Na tamniejszej Swiedzinskiej Wódce je sernjanskie wiesne towarstwo runie przy tym swoją kielu czaru zupowiedzić. To runia z pomocą regionalnego bidżeja towarstwa UHTL, kajż wiesnan Andrzej Kubo powieda.
3: A je wszystko dobi najpożniejszo sreć augusta gotowo być, a odliczone być wiesz też. A to są nam wiesz o dere chodzi, dokiż mamy od 7 do 9 augusta na wiesny Swiedzin planowane, a z tym budzi to z dobą zahajenie, a je te kielowanskie czary.
1: A naposled dale do Rożanta. Na leżonosci tamniejsza gminska zarada poręcza wiesne towarstwo z pomocnikami runie towarstwu Rumnosć, kajż Tomasz Szota powieda.
4: Baba je przyszczynach, w momencie zase ponownie, tam gdzie się on skończony był, na wierzchu mamy mo wulkotne platy, kotrež nam tun harukus zesrybaja, što še nam jara načuješo, a ja špundo no išče dostane svoj přestrin.
1: Hač do konca julija chce da vrožinčo hotový byč s projektom.
4: To šo neke bude na kuži patku srinčo, a odpola tjoty tam pravi dvonišo snano samo junu za mesac převešť kus jene zetkano, zase jen može veľsú kus dorečeť, jene pivko, jene vinko, jene limonadu, hromadžu upíč, celé jednore so pravi dônišo zetkač, hoj, snano so radži.
1: No a dež šice dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve pieskecach, sernianach, abo ke štule v roženče, za viesnu zromanosť sú projekte na kužde pat vulke v obohačenie.
0: Maty G-Spok je przedstaju ci projekty, ki su dostali spichowanie przez regionalny budżet towarstwa Hornia Wużica Hola a Haty. Wszytki pomocnikam tuż dale dobre poradzenie przy wszych zbytnych dziewach biedlk na wosomie. Sobota, spiewe Katrin Lipscyna.

0: Ty mi zatrašne falujesz, spěwa Katrin Lipsena, a to na sobocze. No a to budže tun, abo tam ne prajč, ach, na sobocze mi tež dundak faluje. A to je zawišće wieso prawie, a chcemy minęce z dundakom so dżęca raz podać. Do wosebitego rianego proznickiego dożywienia lubi dzieci dobre rania, dżęca może czesorinie wuspać, a przychodne szesznić do tak a tak, jeli wam potom raz wastoczka podleczy, a chcecie waszu stwu, albo też kniżne polce zrumować, to mam za was pokiju sztuso przez riane serbskie a niemskie wodpołożone dzieciace knihi a też ry. Veseli. Zato poladamy mianowicie do nowej szulskiej biblioteki Pančicach Kukowie.
1: My przedso prajemy, że knihy witane są. Wiedzą my też śladamy na to, że my nie mamy od samsnych knihy przewele, ale jeszcze tak daleko nie jesteśmy, że to przehusto prajeć możemy. Przedso śladamy też na stał tej knihy, ale kajś prajemy lado na to, że my jeszcze netko mamy wiele darnych knihów, wiele knihów, które jsme dostali od starszych, od dzieci, od koleginów. Rade są knihy witane.
0: To praj nawoda a direktor Pančan Kukowskeje šule Aleksandr Kozak tola snano so tež horče, abo zakładne šuli we vaši se přestajki dariki vesela prašiče so celi jednore raz. Štož, tež pomha přečivo vostudže su eksperimenty kuchni. Jeden tajki su dobyčerjo varenského vubiedžovania varime s Tomášom, minulým týdženiu ve Velbiku startovali a nedam vám dundaku. O tym povedame, najprv pak nechce zaspieva skrutka Jörg Weiselberg, Madlena 7 hodin 19.

0: Jörg Weiselberg spiewa nam wo Madleni 7.21 žije a lubi dzieci, nětko vita was dundak.
1: Hej, lubi dzieci, dobre ranje. Dźensa sym se wulićała do Wielbika. Tam mianujcy su ze mną zromadnie, bo są dzieci do byčeriu, kiż su wubedżowanie warimy z Tomaszom płomienia dobyli. Warenje z Tomaszom kóżdy lito highlight w budyskim Wielbiku, a to ryka zo smiedza dzieci z szef-kucharym Tomaszem Lukaszem zromadnie warić. A wieso syda dźensa przedjecz, wunajecz a deser. Jako przedjecz jest je szef-kucha Tomasz Lukasz upytał dźensa kukowu poliuku z łososom. Jako wunujecz zawiruje kokoszka cerulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprzedy szyl, poradną czapku na ołu dostali, latuje higieny, potom też falu oko brucha a nitko dzie do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, co odladaszują, co subuczynęli? Duma kuchni, ty wasz rewio?
2: Nie.
1: Kato duma po z kuchni bieży?
2: Po nas duma kuchni, drudy moja sotrawary, mój nana, ale ja nic wola.
1: Juliana, unrudny praje. Twoje braci, kiedy ty byś sobą zauważył, możesz potem szlipy za nią warić, albo ty prawa, to może tu ty mogłeś naukąć.
2: Może ty mogłeś naukąć, eigentlich.
1: Što one račo kuchni, tako vama dječiniče, znano ti za svojbu, abo što one račo ješće?
2: Tikance abo babu, ale vari hauptsächlich jenš baba.
1: Ha Adrian, pomyšli, mame te štrude tako, kusi što krač, abo tak?
3: Aj.
1: Što to?
3: Ha trude tako, kde šta zupu vari, přinesem te tomate, ha jušku.
1: Na čo se ti dženca veseliš?
2: Na šo? Tyš cu sama ti nešto činš, ale hevak da mama čini. Abo papa.
1: Što ti zna dere možeš?
2: Krač.
1: Krač, na to budemo nekajmo si obladać. A k ubeđovanju varimo s Tomašom sluša stajne te štun redaktor, ki si to sobo umysli, tuton kviz za sva možeš dobić. Šef redaktor pomija Petr Šota, jeda to tak, za so dječi upođevo tuton tiket pola šef kuharja Tomaša Lukaša Toraja. Zvodke dječi su, ki su dobili?
4: Na kuže bacvani o to Toraja. Mame kuže leto oko 100 pšipisov. Ja naše ubeđovanje šešo za naše pomere javile. Leca su te dječi z Radvoria, Pančic, Kočin, Votrova, aj, azo popoham se z cove Užice. Dobovoj staj dvije holce a dvaj holcaj. A kuže od njih smješće potom takrat sjeno dalšo subušineš na tovarenje. Tak za se to na koncu 8 dži kišu s Tomašom Lukašom omađe in menu navarja. A potom jeli se rejeni čo s pšismu dživo. Potom smiđa takrat salši abo džide a vuki, ki su potom kvičeri prepošene. To omađe z njimi tiš zješća si svodiš dač meni.
1: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiš zesmuđene nevonja, to dere upada.
4: To se tiše suše, tam gdješ oni suše.
1: A tu lute mašine hiša pilnje beža, koki se tykaja do termomiksa, to će pon ta zimna poljuka, a potom mame hiša vulki, horns.
5: Tam su hišne ducka, a je ba vištova juška a oranžica.
1: A što to na koncu buče, to je ne skirat un deser, abo?
5: Ja nevam.
1: Ujkim honcu, pa takim se prijotuje deser, a v takim čišanem ujkim honcu jo čisto. Dječi štašo za te nudlove čisto, što trebali štašo, što prijotuvali za te nudlove čisto?
2: Muku, jeka, se, voli, ha, vodu.
1: Nitko je trochu mirnišo v kuhni, dokaž je ta nudlaca mašina, je nitko mestem hasnjena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenaš išče dohode, a tam na tamnem bliče, tam so dživa mjaso, Marjan, tam se te sobo zamovite, bo što še bo tam činili?
2: Musimo jako prinete mjaso upožili, potom smo Tune masu, horočineli.
3: Musmo nutzmyšeli frischkäsem, paprikapulver, aber neki knoblochpulver, aber po knoblochzehe.
1: Aha, to pan šo dere přemyšeć, potom je to taka oranžoj, ta masa, to so na te mjaso maza, a potom přinže išče nešto na te mjaso.
2: Ako špina, ta potom na blach položena, a oškore.
1: To potom přinže tak rec šitko na blach a dopeć se, zase to rinne popeće. A finale muž rec je byl Wulka ryba kisz je, szef kucha. Tomasz Lukasz tu przyniesł z wulka kwoczaka jedne.

0: Zawa to naprażu, na to bude bušilat, ale też chcete nešto činč. A to šate važno, kaj neke po tej rybu, ten smadenca ekstra pravo, budu menu co rybu za to, to mu viža, aha, jedna cua ryba, tak je na ryba upada.
1: Hej, predač, taki meni, po takim natale pšinče sme nitko v uprodže dve hodine pilne dživali, čas je so minu hošči seđa hoščencu, po takim ljube dječi, a tiš ljubi hoščo, dajte si dere svođeć.
2: Ha, to je zawsze szim tyś ze swodza, bo dundak je po takim swonus do honco we wielbiku tyknął, gdzieś su mali kuchorio zromadnie ze szef kuchoriom Tomaszom Lukaszom warili. Kajke bie, a kak wupada poprom, taki wosos pretać natale przyjdzie, to może cze si rady pola dundaka online wobladać, tam sme galeriju za was zestajli. Mamy oczym beclić, namietko zaspiewa wo wielbiku.

0: Ženje bez hudźby, Ralf Umiborzi. Sedam hodźin, nywydom, dźewječ a cicečije. A z dypkom 12 syda Wužica przed telewizorom to wusywa minuce hornioserbski telewizyjny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakubie, szako ty przez wusywanie wiedziesz, na co da z minuce weselić.
0: No a niko tre temy smy tu serbskim rozosłu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod, wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozmosłuchiczo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczowały, kolesowały, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: Hajdżanca szak je prini dżin lecznych prozninu, tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jednisz so woczerstwe a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako sa sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-rieczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji, Radworska za zakładna szula, a dalsze szudże so bali. Što se starsi, kaž tež naši politisti zastupere žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravjame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venujeće. Dom na postol namješće tu Budešinje, kaž jun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tutun mjesec svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Mateo, jechać do dżęcniejszego jenoż tak niżto kajż torzu wostał, po takim tvarjenie, kotrzeż nie jest so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak by, niedzie dwójcy tak wujkie kajż je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połęckiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjebałoj, a nam dżęca we wulatku o tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca! 12 MDR Telewizji Wulatko.

0: Cyda Mieczyno po osmiche. Chcemy przez kopańcu ryczyć zromadnie z Matejom. Horka porażka tobie, no zaśu punżelu za niemskie narodne mnóstwo. Kunc w szesnatkowym finalu, hacz również zakończył skupińską fazę na prynim miestny. Pichu se medie z wujko dziela przez jedni. To nie by żaden szwak lipy, hacz 2018 albo 2022. Matejo, podpisasz o tak?
1: To ja podpisam. Aj. Tutem nowym meczem modusu Światowych Mistrzostw A z Curaçao w skupinie quasi nie se mógł zreszczyć. A porażka przeczyło Paraguay. Tutem stilu, no to nie możesz ulicę hinakać w blamaży ryczyć.
0: A ja to dla byśe se poriet iż weczna ekspertu przez jedna woła, albo woły. Dobja, so, kulecz, wiatsore.
1: Oj, niżoziemski trener Ronald Koeman je nedom po porażce przeciw Maroku, što je definitivny hinejszy lewy, hacz Paraguay, pokazał, jak dże a ruczo stupił. Mm-hmm. To są niemscy eksperci też od Nagelsmana żalali, kiśtre je porie, najpierw raz na tym był, co chce dalej czynić.
0: Ale czera woziwi so potom pojeść, Nagelsman zastanie DFB. Pyta za nowym trenerem a runoczasnej wypakiżo prenemieno, no, favorit jasny.
1: A tun reka Jürgen Klopp. Ja sobie myślę, że nie tram nitko ulce rozkłaść. Što to je? Eksperci su się żadali, DFB są przyzamknie. Klopp je tučasnje za Magenta TV, eksperta při šelkých rach svetových mistrovstv aktivny a zajšve noce je live opodstatnio, je zaso natankovane a zvolnivo zastanstvo trenerja Nemského národného mužstva muži převzač. Celé fix ta věc ještě nie je, všako má ještě zrečenie z Red Bull Bežo, jako Global Head of Soccer, po takým svetodaloký šef za otriad Kopańca, ale ja sem se kitro wieste, za to žaden wulki zadziuk nienże, zo budu zamowiči pola Red Bull naslednika namakać, a zo budu so Jürgen Klopp, preda bo pożdi šo tež jako nowy DFB-trener przedstajić.
0: Praj profet Matej, abo tež koparski eksperta, kaj seš, a ja potom nadži o mne Niemsku zaso do kruha najlepszych koparskich narodów wiedze, kajš so to poprom svuša, kaj sme to tež zajšwych ledżesatku takle tež zvučeni. 9.5 po 8. Z Matejom sem poryczał w przychodzie DFB, respektivne Stubudże Narodne Mustwo Przełzacz. Klopp, ja się przemysłu, Streich na przykład, by też kandydat, kisze też eksperta na przykład, no, pola CTF.
1: Ale to so, Klopp tak jasne mianuje.
0: Aj, abo, ja sem wszystkie porce na nie pokazają.
1: Oni szos pytają.
0: Tuka mój na kurze pat na to. 10.5 po 8.

0: runje smoj z Matejom wo sporće poreća, wo študre je možny naslednik Juliana Nagelsmana, štož nastupa Němske narodne mustvo, kopańcy, no a športom netko daleđe.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz,
0: šport. Jan Rejo je za nas nekotry poki wyzbierał.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Dreżdżan testuje dżęca w nowym mieście na Czprywiu, a to przeciwo okresnemu wyższemu ligisty LSV Nowe Miesto. Sudnik Oskar Lempel zawizda przyjotowansku kopansku ru na tamniejszym wonem trawniku na po 2 maj. Pondźelu raje so w koniecach zatkula beach volleyball. Sportowe cyłki, w kotrych dobi stajnie jedna holca soborać, zatkaja so na po 6. Je to miestem 4. stacja, kotrych młodzi rozwosownicy radia zatkule przewedu. Dżęca za tydzień stej w regionalnej sportowej protyczce tradycjonalny Captain's Cup na beach volleyball niszczo maj we Worklecach. Sobotu 1. julia wubiedzuja so mużace dwójki, a niedzielu 12. julia mieszane sztwórtki. Na wobie maj dnio maj raje so od rania 9. Po wubiedzowaniu maj niemskich dumporowych mistrzostwów DDM w Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde Sreć Junia przewidzie so dalsze wurysanie jutze za tydzień w baczoniu pola Donatec.

0: Časy so zmienjam. Spiewa Bob Dylan, ladajo na USA, kiž maja dźensa 200 postate narodniny. No a sobotu to wiesz, lubi dzieci, syda dundak na po 9. I dla toho je nietko jeszcze raz maty tu namiestnie z krótkimi powieściami.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: A to pola damy jako prynie na honio-wużiske pola. Tam su ratario z dziela ze żniemi żita zapoczęli, a je z dziela samojżo zakończyli. Tak na przykład krabatowy mlokowy swit pola kulowa, kisze lochkich pododla swoje żnie jeczmienia iżo miniony tydzień zakończył, unoszki su przeryzne. Ratarski zawod rejic bratru niesłaczidle, żnie od końca minionego tydzienia niedzie 200 hektarów jeczmienia, a agrane drustwo miłocicych chce przychony tydzień ze żniemi 180 hektarów jeczmienia zapoczeć. Runie tak, kajż chodziska agrofarma, kiż chce przychony tydzień żnieć, ruczesz w ostanie sucho. Od wiedra nieodwisny je fakt, że pojedzie budyskim okresu od końca julia z początka augusta minie buso, potrzebne są poskitki prozdinach a w osobie konc tydzienia. Znaczy do końca leta nie pojedu tu już busy, które jeżdża normalnie jenoż po przyzwieniu, tak mianowane rów busy. Mimo to są poskitk na niektórych regionalnych busowych liniach, a miejsce redukuje, kajż krajnoradny zariad czeraz dzieli. Z Budyżina raz do niżozemskiego Lewarden, tam jest o czera cidniowski non-kinstate zeminar zahiju, skupiny europejskich narodnych mniejszyn, kotryż nie mają żaden maczony kraj. Mies w obczelnikami są te 4 Serba, mies nimi miasto przedseda domowiny Hartmut Leibner. Na seminarie, gdzie w osobie o to, jak mogli mniejszynowe rzeczy, jeszcze bóle lepszy na digitalnego wówicza za siebie użyć. Wrócę do Wóżycy, za

0: Hej, lube dźěći, dobre ranje. Dźensa sym sej wulićała do Wielbika. Tam mjenujcy su ze mną zromadnje, bo som dźěći do wieczeriu, kiž su wubědžowanje warimy z Tomašom płomienia dobyli. Warenje z Tomašom kóžde lito highlight budyskim Wielbiku, a to ryka zo smědža dźěći z šéfkucharem Tomašom Lukašom zromadnje warić. A wieso syda dźensa przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest je szefkucha Tomasz Lukasz upytał dźensa kukowu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruja kokoszka cerulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprede szyl, poradną czapku na ołu dostali, dla tyje higieny, potom też falu oko brucha a nitko dże do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, co odladaszują, co sobą czynili? Duma kuchni, ty wasz robią?
1: Nie.
0: Kto duma po nas kuchni bieży?
1: Po nas duma kuchni, drudy moja sotra bary, mój nana, ale ja nic wola.
0: Juliana, on rudy praje. Twoje braci, kiedy si tybie sobą zauważył, to możesz potem szlipy za nią warić, albo ty prajewa, to może tu ty mogę znaukąć.
1: Może ty mogę znaukąć, eigentlich.
0: Što one račo kuchni, tako vama da činiče, znamo ti za svojbu, abo što one račo ješće?
2: Tykanca abo babu, ale vari hauptsächlich jenž baba.
0: Ha Adrian, pomešte mame te štrude tako, ko si što krač, abo tak?
3: Aj.
0: Što to?
3: Ha trude tako, da što zupu vari přinesem te tomate, ha jušku.
0: Na čo se ti dženca veseliš?
4: Na šo? Tyš cu sama ti nešto činč, ale hevak da mama čini. Abo papa.
0: Što ti zna dere možeš?
4: Krač.
0: Krač, na to budemo nekaj si obladat. A k ubeđovanju varime s Tomašom sluša scene te štundre

0: Lěčo. Što so vam na počasu nie lubi?
1: Ja sam neke jurasu boła. To su tejko kuntwo oboli bezo placawo i od jedno kunca do drugo te woko bezwocza jezili a zinčili. Ja se pravdje Maria po tebi ja čvijeć nejdu po te reki. Jo jo, tak kuntwo ja idu neke zase domoj.
0: Serbski rozvoz přije vam dżejn bez gusatych kuntworów.

krótko do cibydlki nadźěwiće, póndźe do hakle bě tak daloko, jako su so pěć wulke jězary, Łužiske jězariny zromadźe wjedli, po šitkich móžeš po takim pospochi čumokować, šitke su s kanalom zjazani. Kajki to vážny krok tyža za Łužiski turizm, to dla lidmaštu dopamina so na zubene wjeski. Na dniach jezoru 137 wiesków dokładnie je fuk z leta 1924, wiace acz 25 tysiąc ludzi, między nimi wiele sabu, je domiznu zubiło, dobiesze region opuścić, że mogli tam wulo wudobywać, brunicu wudobywać. Potem wspomina też kniha Franka Förstera Verschwundene Dörfer in der Lausitzer Cholere wie Region, kajż dżeli ludowe nakładnictwo domowina su przed krótkim hakle przedziewane nowe sztwoty nakład wozjewili. A doporučić možu bliżacym sonitko započacym prozinskim czasu, a też dowolowym czasu sekunčiny raz sami wodkrycz, zo moli też ze swojbnymi a nadziomne so bliżacymi turistami wotu tej tematice biesadować a ich rady informować. A kaśprajne, so dżęca też rady na koleso szwiknyć po Łužiske jezoriny pojecz, tyž rade dovolujem času, krotko po cibilki nadževeče a dalše pokive. Mam nedom za vás tu serbským rozvosu, najprve kaž prajene na koleso švikneme so romadže s Ištvanom Kobelu.

0: Peter Cysz a Daniela Hatec. Posterataj so, wo hižo raz romantisku atmosferu w serbskim rozwosu. Ja rada jeszcze dodam tunle stuczku. Je t'aime. Francuska, z francuski spiewo.
1: Je t'aime.
0: A dietka mnie jeszcze dzieje. Wo wujku lubosz, a to we zwierzęcu, dybku neklicznym prózni nam boski, czy zwierzęczny park zorelcu, wo sobie tu perspektywu, kajka je lubosz, mies zwierzatami. Na żotne, a tyż kietro zajmo właśnie, was wot flirtowania haczk porody dorosta, a swojbnych strukturu po zwierzecznym swiecze wiedu, a lubosć, zwierzeczną lubosć rozkładu. Wild Love Stories zoreskim zwierzecznym patku, wosybite poskitk, je damotny szako je inkluzywe dniowskiego tiketa. No widzisz, po takim to też riana idea za wulet. Nie tylko prowzinach, woso mniejszyną podziwieczycie. Dzięca szak, haj dzięca świecza USA. Narodniny 200 postate w obstacze. Utromną gratulację przez wujki hat.

0: Hač drewoni tež přečeljo su pěskece, serňany a rožantno, što maja tute wjeski zromadneho šitke ci, su s pomocu spěchowanja při tym něšto za wjesnu zromadnosć na noj stajč. A ma ty dźiswok na nětko raz ich projekty předstají.
1: Najwiecze twarniszczo maja we Pieskecach przy sportniszczu. Tamniejszy towarstwo dom, co już o 5 lat, krok po kroku poręczy, każ człon wiesno towarstwa Fabian Koring powieda.
2: Ja zapeczał z cichu, potem z naszymi sanitarnym traktom, potem smo elektryski rum ponowili, potem naszą wielką żolu, a netkole mamy wunkoną fasadu, a finale je prede Wielko zakłada, mamy jeszcze jedną cyszkę, gdyż możemy zasor za cicy ludzi jacne, co poskoczyć.
1: Dodaję sobie pieskacach z pomocą towarstwa Honio Wóżiska Hola a Haty 80 tysiąc euro spiechowania dostali. A dość pomocnych ruchów we pieskacach też maja, tak Fabian Koring.
2: My mamy 70 sobuczłonów naszym sportom towarstwie, a myśmy te jara hordzi na nich, a wesoły, że tutaj przecież zasad czas namakaj, a nam upomę, a mianowicie z wielkimi firmami nie możemy to zapłacić, te 20 tysiąc za każdy projekt dostaje runę tak za material, a ta cała praca, ta wieza na ramionach naszych sobuczłonów so rozszerzy.
1: A z Pieskec dale do Sernjan. Na tamniejszej Swiedzinskiej Wódce je Sernjanskie wiesne towarstwo runie przy tym swoją kielu czaru zuporedzić. To runia z pomocą regionalnego bidżeja towarstwa UHTL, kajż wiesnan Andrzej Kubo powieda.
3: A je wszystko dobi najpożniejszo sreć augusta gotowo być, a odliczone być wiesz też. A to są nam wiesz o dere chodzi, dokiż mamy od 7 do 9 augusta na wiesny Swiedzin planowane, a z tym budzi to z dobą zahajenie, a je te kielowanskie czary.
1: A naposledk dale do Rożanta. Na leżonosci tamniejsza gminska zarada poręcza wiesne towarstwo z pomocnikami runie towarstwu Rumnosć, kajż Tomasz Szota powieda.
4: Baba je příště nach, w momencie zase ponujene, tam gdzieś on skoncu nebo na wierzchu mamy mo wulkotne platy, kotrež nam tun harukus zesrybaja, štož nam jara načuješo, a ja špundvono išče dostane svoj přestrin.
1: Hač do konca julia chce da voroženča hotový byč s projektom.
4: To šo neke bude na kuže patku srenčo, a odpolat joty tam pravi dvonišo snadno samo junu zamiesac převešť kus jene zetkano, zase jen može veľsú kus dorečeč, jene pivko, jene vinko, jene limonadu, hromadžu upíč, celé jednore so pravi dônišo zetkač, hoj, snadno so radži.
1: No a dež šice dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve pieskecach, sernianach, abo ke štule vo roženče, za viesnu zromanosť sú projekte na kužde pat vulke vo bohačenie.
0: Matej Dziswok je nam przedstaju ci projekty, kiž su dostali spichowanie przez regionalny budżet towarstwa Hornia Wóżica Hola a Haty. No a wszystkim pomocnikam przyjemy tu, tuż dale, dobre poradzenie przy wszystkich zbytnych dziwach. Z tym je 9 hodzin a 7 a 23, a nam nietko zaspiewa Malina Matikec, doliwa albo doprawa.

0: z dypkom 12 syda Łužica před telewizorom to wusyła minuce hornjoserbski telewizijny magazin Wulatko MDR Telewizji. No a ja to minuce cyle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to ci wieru, Jakubie, szako ty przez wusywanie wiedziesz, na co da smy so weselić.
0: No a niko tre temy smy tu serbskim rozosłu szakiża przedstawili. Czera na przykład, kur wokoło skawo, a kak modzina tam do wody skaka. W Niemcach smy jury przełożyli, jako je wies dla wubiedziowania nasza wies ma przychod wopytała. Też w ekstremnym kolesowarskim wubiedziowaniu Fichkona smy rozwosu hiżo rozprawili, ale kak staj so Serbaj, Krzysztof Cysz a Filip Paszka tam draczuwałoj, kolesowałoj, to wuladamy dżęca też we wulatku.
1: A dżęca szaki je prini dżyn lecznych prozninu. Tola szula a wosebie przychodne szulskie leto redakcju wulatka dale zabiera sumitaczki fifolili.
0: A czy jedniż so woczerstwe a wosebie szulerio, nawopak je to pola zamowitych zakupanie a wuczerio, szako sa sytuacja na serbskich szulach dale przywódci. Pobrachowacy serbsko-reczny wuczerski personal wułabi protesty a żadania za konsekwencami. Hacz serbski gimnazji Radworska za zakładna szula, a dalsze szudże so bali. Što se starši, kaž tež naši politisti zastupere žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-rečne vučerski personal narunač, o tem dženca 12 ve vulatku razpravljame.
1: A tež serbski dom ma vulki jubilej, tež tuti teme so vulatku venujeće. Dom na postol namješće tu budešinje, kaž jun znajeme, šak popravom tak planovane nebe, abo?
0: Aj, politisko važne tvarjene Serbo sveči tuton mjesec svoje 70. narodnine a przy wszym, kaj se prajo, Mateo, jechać do dżęcniejszego jenoż tak niżto kajż torzu wostał, po takim tvarjenie, kotrzeż nie so żenie tak prawie dotwariło. Planowane szak bie, niedzie dwójce tak wujkie kajż je dżęca znajemy, a tvar by w szmiatkach połęckiego czasa nimale dospołnie zreścił. Symankec bratra jest daj archiwę rjabałoj, a nam dżęca we wulatku o tym nadrobnie rozprawietaj. Dżęca 12 MDR Telewizji Wulatko.

Nimo dźensnišeho wusyłanja honioserbskeho telewizijneho magazina Wulatka z dypkom 12 a jutřišeje słuchory serbskim rozwozu mam tute poskitki za was. Dniowa ladania Karity przy krabatłym puczu we Woklecach woswieči dźensa swoje 5-letne wopstacze wot po podniu 4-och. Zahudzi tam dujorska kapała Horjany a wot wieczor 7-ich potom sće na zjawnu próbu spełno kwateta po 4-och witani. W Kruščicach maja dźensa swój dzień zażnych neplow na weselic statoku z początkiem popołudniu 2 maj, a wieczor zahudza potom kruščanscy muzykanča. W Nowej Wiesce maja wiesny swój dzień, kunc tydzenia, czeraz ujżo započęli hejsować dźensa, gdzie potom 2 maj dalej z tak mianowany klub olimpiadu 4-och z dziecięcym swój dzieniom a wieczor z rejemi. Jutrze, rańcze, niedzielnicze piłko, tam jeszcze wutromne witani od napu 1-3, a po podniu je potom od cioch swojbne po podniu. Kulturna zaroda przy SLA, nabo na zarodzi SLA je dźensa wieczor zaso wotywrena, wot na po 8 zara je tam Lila de Spoiks trio na zarodzie SLA chanson zetka jazz. A fotowa wustajenca drasto ewangelskich serbo-budyskeho kraja. Ta je wotnitka budyskej Michałowskiej cyrkwi widzeć, fotograf je Tilo Ej z Brandesa pola Lipska, gdyż tam jeszcze wutrobne przeproszenie się tutun, galerio, albo wustajencu, fotowo wustajencu raz wobladacz.